widywałem ją często, lecz do chwili tej była dla mnie uśmiechem przesłanym z dala. Nagle stały się kwiatem,